0: Majstral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Mi smo radio Majstral.